ngomle manje nizafika zezwa lempuma yalandi ngomle manje nizafika zezwa lempuma.